Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

To taństwo spowiedzi jest takim drużdennym chrzczeniem. I potrzebna nam jest ta wiara, bo daje to nam to oswobodzenie od grzechów. Grzechy mają swoją konkretną rolę do spełnienia. Jako plit naszego nieprzyjaciela diabła zatruwają jadowitym złom naszą duszę, wydzielając nas, odciekając nas od Bożej błogodacji, tego drzewa życia, jakim jest Bóg, a w tym najważniejsze jest ciężki grzech, który nas wycieka od Bożej błogodacji. Stajemy się sam z sobą, ze swoimi możliwościami, nie czujemy już ani jakiej błogodacji i stajemy się ludźmi, którzy zaczynają realizować swój plan spasienia, nie Boży plan spasienia, który opiera się przede wszystkim na takim dużym, głębokim egoizmie. Jest to egoizm, który nie pozwala nam w Jezusie Chrystusie czuć siebie swobodnymi. Egoizm, który jest bardzo często związany ze strachem, paranoja. To jest taka paranoja grzecha, która wnosi w tobie myślenia i przekonania, że ty, ludyna, która nie ma nijakich szans, żeby być spasenna. Chce nas zosередити tylko na tym ziemnym życiu. Chce, żeby my byli ludźmi, którzy zabywają o życiu wiecznym, którzy nie chcą tego życia wiecznego. W sposób irracjonalny odkidajemy to życie wieczne, chociaż my znajemy, że w duszy swojej my miecztajemy w tym życiu wiecznym, o wiecznym życiu, miecztajemy buty oswobodzonymi, wilnymi, radosnymi. Jest to nasza tragedia, jest to nasz problem, duży głęboki. My nie mamy w sobie tej siły, która pomogłaby nam znachodzić w Bozi tę życiedajną siłę, żeby my nie sumniewali, że żyjemy tylko, kiedy my zjednani z Bogiem. To zjednanie dokonuje się w trzech taństwach, tych trzech taństwach, taństwie przymierzenia i taństwie Eucharystii. Bo taństwo miłopomazania i taństwo chrzczenia dokonuje się tylko jeden raz. Jest to ta pieczać w nas, która dopomaga nam nikoli nie pocierać tego głębokiego wybaczenia, żeby znajdy w Jezusie Chrystusie odpowiedź na swoje problemy. Uczuty Jego siłę, która daje Tobie możliwość dobrego wyboru. Wyboru dobra, a nie zła. Żeby my byli dziećmi Bożymi, a nie dziećmi Satany. Bo my dziećmi Boży jestem, przyjmujemy Bożą błogodać, Bożą lubow, i ta lubow pozwala nam żertwować samych siebie dla tych, których Bóg postawia na naszej drodze. Tak, że my możemy być przymierzeni z Bogiem i z Cerkwą. To jest dość ważne. Cerkwa jest pewnym takim znakiem tego, jeśli ty zjednany z Bogiem, to ty też zjednany z Cerkwą. Cerkwa okazuje tobie swoje probaczenia. Bo my dużo często w grzechy ranimo tych, którzy wokół nas, ranimo Cerkwę też samą. Jeśli my grzeszymy, jeśli my nazywamy się chrześcijanami, ktoś baczy nas jako ludzi, którzy grzeszą, w ten moment my stajemy się antyswidoctwem i ranimo Cerkwę swoimi grzechami. I cerkwa także nam probaczaje. Świeczennik przedstawia przed sobą nie tylko Jezusa Chrystusa, który objawia swoją lubów, probaczeń, grzechów, ale także i cerkwę, która była zraniona twoim grzechom, zraniona twoim egoizmem, zraniona twoim strachom i wszystkim tym, co ze strachu wynika. I cerkwa staje się dla nas też miejscem, w którym my możemy poczuć te słowa.